0: 9 Foxtrot November Heavy, maintaining level 400 CBD.
1: That's 9 Foxtrot November, roger, dziękuję.
0: Dziękuję.